twoich wierszy już nikt nie wierzy. Jedna a jedna są dwie, tak to się zrównam. Masz ty křídla a koukej táhnout, odkud přišel. Nevíš co meleš, tady můj strážnej anděl.